echiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizana obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino.

kama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zine ngoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugenda ke Congo, nina okugenda ke China. Kati musumba ne bwombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaze enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki nizo kuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo, osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulabo oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza kankwateko nekusa ayi kato olabirira agabbi anti agabbi